Sana tienda na tega gumanda na tega na bama bete nigile kangstam. Kwa second junior blog so koro. Tega siki chota ke tipte maga yenge. E chota ke chikongu sire ne site na tega sisite. Aga misa nye sound jake kebe berita na tega ba conference. Eke gaski lingo na tega ni mita dani. Ago mita garisha jono. E chota ke eche bon apomete travelase. Lejongo ruchiga pesa.